Ndipane zvekuchera pamwe nevacheri huyai tipanane mazano ya FM inenge ichitepfenyura ipapo huyai mose muzvinzwire kupinda muconference pachena haubhadhare kuratidzira kana kusponsor batai muzvare Patience Sikira namba dzinoti 0776-039-30.zw Minex yauya kubatanidza vacheri kuti vabatsirane nemapazi ese avanoshanda nawo.